0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Handisiri nindoga ndinoda kuinzwa, kana na baba vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa, 101.9 wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke.

0: Oko. Oko, Oko, Oko.
1: Avanema poto ndoda kuti munatsongwarira. Anokuti anotsva zvemene mene.

0: Follow. Dindo zako guys.
1: Ando zangu izo zvanga niko vari kukumburwa. Atiri kukukwanda murai makitare kai.
0: Andri kona mbuya vachita vachitamba vakatsikirira nemudonzo. Ndabvandati veduwe ndinokumbirawo kuti musanditsiura nokuti pane zvandakuda kuita ndoda kumbokubukurudzurai zve kana kukupa mai veduwe icho atabva pana zodzo munyaradzi munoda wafa akuenda pana mai patai vachiti ivo mazamba tichicelebrate top 10.